Mama, jako ja. Mama, jako pa u. Sorry, me le. Duro, it's the day I left. Mama, jako ya.